Applaus. Applaus jeszcze mały. Niech Dani Hendrix sobie rozegnie.

zasady życia, a mofra masa. Ja i mam fantastyczne glasom, lemu uciąc i obroma raz, tą krystalne woje glasa. Mocy rad, trzeba bandera na ikie zamiany do łyle życia, a mofra masa. Ja i mam fantastyczne glasom, lemu uciąc. Pamiętam li. Ale patrzę, że czują najgłupsze.